Podaj wodę. Nie do domu. Świetlo na dalece utika i kolem nie tak jak od czas. Benzinowa pompa, lifestyle, patek, sobota.

zostaw się. Czekaj nas na placu, przypraw się. Klapka, kamera, akcje. Muszę to tuć, już to jedę. Ty nie chcesz wydać się. Żadnych stories, ani reakcje.

0: Jakube, co ty papíry na ten dziewicza? A spójrz, tam dojdzie, proszę cię, ać tata na zewu. Jo, proszę cię. Rób to w studio.
1: Okej! Spójka prosta plym, brako to ja dobrze wiem, że to każdy auto ma.
2: Każdy auto ma.